0: Ovo je
1: Ovo je
2: Dede i radio.
1: Samo hitovi.
3: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.